panienki z bardzo dobrych domów, bo przecież komu jak komu, lecz im rodzice wierzyć chcą.

rzecz jest na świecie, które cieszą nas. Hal tatrzańskich urok w lecie, huty śląskiej blask. Wiele czaru ma Mazowsze, Raba, Międzyrzecz. Wszystko,